okuwandika pano timbeje nkupikanina chiyao okuwandika pano timbeje nkupikanina chiyao okuwandika pano timbeje nkupikanina chiyao okuwandika pano timbeje nkupikanina chiyao okuwandika pano timbeje nkupikanina chiyao okuwandika pano timbeje nkupikanina chiyao.